0: czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: dworek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

0: schodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Wybiła godzina 9, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, które będziemy wam grać. Dzisiaj niedziela, a jak niedziela, to czas na odpoczynek. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Budka Suflera i Twoje Radio, a już za chwilę najnowszy numer od Sanach, czyli ITP i TD.

Michał Szczygieł i Spontan. Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Jest niedziela. No jak niedziela i ten niedzielny poranek, to może to jest właśnie czas na jakieś spontaniczne decyzje. Otóż okazuje się, tak mówią eksperci, że w wakacje jesteśmy do nich bardziej skłonni. Tak, skłonni do spontanicznych decyzji, takich jak na przykład spontaniczny wyjazd nad morze. Na wschód albo na zachód słońca. Poddałam podpowiedź? No to proszę bardzo, korzystajcie. A my wam gramy kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Baim i Ta sama chwila.

Proszę bardzo, ja tu o spontanicznych wyjazdach, a Monika napisała na naszym messengerze na profilu Radia SK2, że ona właśnie nad morze się wybiera i jest teraz w trasie. No dobrze, to my w takim razie będziemy grać tak, żeby ci się przyjemniej jechało. Tobie, ale też wszystkim innym słuchaczom, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, bo może na przykład ktoś już przygotowuje niedzielny obiad. No to gramy. Margaret i Byle Jak już teraz w Radiu SK2. Tak mało.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie. Jakie to piękne, jakie to romantyczne. No zresztą jak sama artystka mówi, stworzyła ten numer dla wszystkich do pierwszego tańca. Proszę bardzo, śmiało korzystajcie, a my wam właśnie takie hity gramy w Radiu SK2. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.

0: Dzisiaj niedziela, zbliżamy się do godziny 10. Gdybyście mieli wątpliwości, że jednak sobie nie dacie rady, że ten dzień na literkę P zbliża się wielkimi krokami, no to my przychodzimy z takimi optymistycznymi piosenkami. Jak ta? Mrozu, Thompson, jak nie my, to kto?
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Mamy weekend i nowe premiery kinowe. Do polskich kin wszedł nowy Spider-Man, tym razem pod nazwą Całkiem Nowy Dzień. Nieoczekiwane wydarzenia zmuszają Petera Parkera do ponownego założenia kostiumu. Do tego filmy pod tytułem Ostatni Concierge o mężczyźnie, który walczy o istnienie pewnego hotelu oraz Młody Waszyngton. Macie w czym wybierać.
0: 10 na zegarkach, jest niedziela, Kinga Baryga. Witam i zapraszam do słuchania Eski 2 i najlepszych polskich hitów. Na dobry początek Kamil Bednarek i Messiah, Szukając Szczęścia.

Perfekt i chcemy być sobą, tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz przyszedł czas, żeby zapuścić wam nowość w Radio SK2. Już ten numer mogliście usłyszeć, to Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Co mi tam? Aj, Wiktoria, nie dość, że piękna, to jeszcze taka utalentowana. No to co, gramy w Radio SK2.

Urszula i Rysa na szkle. Tak wam gramy w Radio SK2, a już za chwilę Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z numerem Tańczę. Ten numer doskonale znacie, ale co powiecie, żeby usłyszeć go na żywo? W Radio SK2 jest taka szansa, bo w przyszłym tygodniu będziemy wam rozdawać podwójne karnety właśnie na ten festiwal. Słuchajcie Radio SK2, bo warto.

0: Stanach i nic, dwa razy tak wam gramy w Radio SK2. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną między innymi Jeremi Sikorski i Wracam, ale także Cookies i Piersi. Całuj mnie.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.

0: Ma nam oprócz błękitnego nieba, oby tego błękitnego nieba było jak najwięcej do końca tych wakacji, żeby świeciło jak najwięcej słońca. Trzymamy bardzo mocno za to kciuki i gramy już po 11:00 kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama. Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: I po reklamie.
0: Rozpoczynamy godzinę 11:00, jest niedziela, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Natalia Zastępa i wracam do siebie.

Wideo i wszystko jedno. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2, a już teraz duet idealny. Dawno tego numeru nie słyszeliśmy, ale my wam go przypominamy w Radiu SK2. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w kilometrach. To dla tych wszystkich, którzy aktualnie podróżują. Na przykład nad morze albo wracają z urlopu.

0: Edyta Bartosiewicz i tatuaż. Tak wam gramy w Radio SK2, a już za chwilę wracam do was razem ze mną m.in. Szymon Wydra i Carpe Diem, ale także Carla Fernandez. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.

0: Margaret i Prima Ballerina to najnowszy singiel od tej artystki, który zapowiada mini płytę. Tak jest, Margaret ogłosiła nam, że taka mini płyta wkrótce się pojawi. Czekamy z niecierpliwością, w Radio SK2 na pewno usłyszycie wszystkie kawałki z tej właśnie mini płyty.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Internet bez limitu przez pół roku. W Play na kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Jan Grzylaczek, zapraszam. W wakacje brakuje wam aktywności fizycznej? Czas na kolejną propozycję dla tych, co chcą się trochę poruszać. Tym razem cykl, który trwa już od dłuższego czasu. Mowa o Nordic Walking. Spotkania odbywają się co wtorek od godziny 19 na stadionie ANS w Koninie. Co ważne, zajęcia trwają cały rok bez względu na pogodę. Wstęp jest bezpłatny.
0: Wybiła godzina 12, pora już jakby obiadowa, jest niedziela, drugi dzień sierpnia. Przypominam, że najlepsze polskie hity grają wam niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Kobranocka i Kocham Cię jak Irlandię.

Stanach i było minęło. Tak możemy już powiedzieć śmiało o pierwszej połowie wakacji, bo ona za nami. Drugi dzień sierpnia dzisiaj. Zaczynamy drugą połówkę wakacji. Mam nadzieję, że pogoda będzie zdecydowanie lepsza niż w lipcopadzie, jak to mówią niektórzy, że nie będzie padało, że będzie świeciło słońce i że ta piosenka, którą właśnie teraz zapowiadam, wcale się nie sprawdzi. Lizar i ciągle pada w Radiu SK2.

Jugopolis, Maciej Maleńczuk, gdzie są przyjaciele moi? Tak wam gramy w Radio SK2. A co u was? Co robicie? Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze wiadomości, zdjęcia, głosówki, wszystkie chwyty dozwolone. A ja gram dalej już teraz. Grzegorz Chyży i Tap. Wstaje.

0: Karolina napisała, że oni właśnie w drodze na Mazury. No to pięknie, zapowiada się piękna niedziela. Ola Kendra, Bój się Boga dziewczyno, to już za nami, a przed nami kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną Krzysztof Zalewski i Dawid Podsiadło z numerem Początek.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.

0: Lady Punky i Stacja Warszawa. Tak kończymy nasze wspólne dzisiejsze spotkanie. Zbliża się godzina 13. Po 13 stery przejmuje Antonina van Dessel. Kinga Baryga, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: I po reklamie.
0: Leniwa niedziela, niektórzy dopiero budzą się do życia po wczorajszych harcach. 2 sierpnia, godzina 13. Antonina van Dessel i Radio SK2. I dla tych, którzy już są rozbudzeni, i dla tych niedobudzonych, najlepsze polskie hity, które na pewno postawią was na nogi i wprawią w dobry klimat. Zaczynamy.

To był Artur Gadowski. Szczęśliwego Nowego Jorku. Wakacje mamy w pełni, no więc skoro wakacje, to o wakacjach będzie, bo teraz coś dla tych, którzy na wakacjach nie potrafią usiedzieć w miejscu. Pojawił się, słuchajcie, nowy trend trip maxing, czyli zamiast tygodnia w jednym hotelu, to plan jest prosty. Jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej przeżyć, i odhaczyć. Czyli w sumie tak, rano kawa we Włoszech, po południu spacer na przykład po Słowenii, a wieczorem kolacja w Chorwacji. I brzmi to mega ambitnie i bardzo fajnie, tylko tak myślę sobie, że po takim urlopie chyba przydałby się chociaż jeszcze jeden dzień na odpoczynek, albo i ze dwa, czyli urlop od urlopu. SK2. A już teraz Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie. Ja tak samo nie mówię tak, nie mówię nie po ten trip maxing.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem naszym wehikułem czasu cofamy się do roku 1976, kiedy to Krzysztof Krawczyk podbijał listy przebojów piosenką Byle było tak. To był jeden z jego pierwszych wielkich hitów po odejściu z trubadurów. No i co ciekawe, piosenka o mały włos prawie nie powstałaby, dlatego że autor tekstu dostarczył go dosłownie na ostatnią chwilę. A co działo się wtedy w 1976 roku? No w Polsce otwarto słynną Hutę Katowice, a na świecie wszyscy zachwycali się pierwszym lotem naddźwiękowego Concorda na regularnych trasach. No i kibicowali mu, no ale niestety nie przetrwał próby czasu, ponieważ robił bardzo duży szum i bardzo dużo paliwa zużywał, no i bilety były bardzo drogie. Ale my przenieśmy się znowu do muzyki i sprawdźmy, czy po tylu latach wciąż byle było tak.

0: To była nowość, której fajnie się słucha. Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. I do tego na szczęście zostało jeszcze bardzo dużo czasu. No, trochę mniej niż miesiąc, ale to jest bardzo dużo. No a festiwalowe lato trwa w najlepsze. I jeżeli wybieracie się na koncert albo muzyczny festiwal, to jest taka jedna mała prośba. Nie tylko ode mnie, ale też od wszystkich organizacji, które zajmują się zwierzętami. Psa i kota lepiej zostawić w domu. No, niestety, czytam, że niektórzy wpadają na taki rewelacyjny pomysł i zabierają swojego pupila na festiwale i koncerty. Słuchajcie, dla nas to jest oczywiście świetna zabawa i ja rozumiem, że każdy chce dobrze, bo chce temu swojemu czworonożnemu przyjacielowi pokazać koncert i żeby słuchał muzyki, tylko że dla zwierzaków taki hałas i tłum to jest po prostu ogromny, ogromny stres. I muzyka nie brzmi wcale dla niego fajnie i nie jest to impreza życia. I zamiast tańczyć pod sceną, no, zwierzak będzie marzyć o cichym kącie. Więc niech bawią się ludzie, a czworonogi niech spokojnie odpoczywają w bezpiecznym miejscu, wtulone w swoje legowisko i czekają na nas. A my możemy im pokazać filmiki na telefonie, no i powiedzieć, jak było. No i tego się trzymajmy. A za moment muzycznie Kasia Kowalska prowadzi mnie w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
10: Oh my God.
9: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: I po reklamie.

0: za kilka chwil przed godziną 14 w niedzielę wybraliśmy się na małe rendezvous z zespołem Kombi. Po godzinie 14 na start Jan Borysewicz i Paweł Kukiz, Big Day i Daria Zawiałów. Muzycznie będzie się bardzo dużo działo i gwarantuję Wam, że w Radiu SK2 no każde ucho na pewno znajdzie coś dla siebie.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Uśmiechnięta wystawa fotograficzna jest cały czas otwarta. Mowa o wielkoformatowej wystawie plenerowej pod tytułem Uśmiech Świata Elżbiety Dzikowskiej. Wystawa ukazuje ludzi z różnych regionów świata, przypominając o sile uśmiechu i bogactwie kulturowym. Wystawa jest otwarta do 5 sierpnia w parku imienia Fryderyka Chopina w Koninie.
9: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek we Wrocławiu. 4 osoby są ranne po zderzeniu tramwaju z busem. Jedna z poszkodowanych, pasażerka busa, odniosła ciężkie obrażenia. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera we Wrocławiu. Na miejscu są spore utrudnienia. Uwaga na burze w Tatrach. Ratownicy apelują do turystów o sprawdzanie prognoz pogody i o rozwagę. Na co uważać, gdy burza złapie nas podczas wędrówki?
10: Musimy unikać wszelkich konstrukcji stalowych, sztucznych ułatwień stalowych, cieków wodnych, bo to jest taki naturalny spływ tych wyładowań.
9: Mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Jak dodaje, gdy zaobserwujemy burzę w oddali, wracajmy do bezpiecznego miejsca. Polska i USA walczą w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Przed momentem zakończył się pierwszy set, który wygrali biało-czerwoni 25-21. Przypomnę, Polacy walczą o swój trzeci złoty medal w lidze. Amerykanie w tych rozgrywkach jeszcze nigdy nie triumfowali.
0: Powiedz, co powiedziałeś mi poza anteną, że w przyszłym tygodniu wszyscy się co?
9: A co ja powiedziałem? Już nie pamiętam.
0: Oj, Kuba, że się wszyscy usmażymy. Mają
9: usmażymy
0: być takie upały, tak. Jakub Konieczkowicz, nasz synoptyk radiowy, zdradza, że się usmażymy. Antonina Van Dessel, 14.01, dzień dobry, zaczynamy. A z Kubą słyszymy się za godzinę.

To był Dawid Podsiadło i jego sezon. No i ja się na sporcie nie znam, ale jak Polacy grają o wielkie rzeczy, to nawet ja sprawdzam, co się dzieje. No i nasi siatkarze walczą właśnie z USA w wielkim meczu Ligi Narodów. Są po pierwszym secie, prowadzą 1-0, trwa drugi set, będziemy obserwować, co się dzieje. No i powiem szczerze, że siatkówka to jedna z takich dyscyplin, przy których nawet osoby takie jak ja, czyli niesportowe, nagle wiedzą, że trzeba krzyczeć: jeszcze jedna piłka, jeszcze jedna piłka, dajecie, dajecie, dajecie. No i biało-czerwoni, no dają radę jak na razie. Oczywiście mocno trzymamy kciuki, a ja zostanę przy tym, na czym się znam, czyli przy muzyce, więc wróćmy do niej. SK2. Oczywiście będziemy obserwować, co tam się dzieje i będę dawać znać. A teraz muzycznie 1.8L, jak zapomnieć. No to co, włączamy i śpiewamy.

0: To w Radiu SK2 był Muniek i jego pola, a ja mam teraz wiadomość dla wszystkich grzybiarzy. Sama też należę do tej ekipy, no i jestem już cała w emocjach, zaraz się odpalę, więc uważajcie. No bo sezon na a może coś znajdę już się zaczął. No i mam dobrą wiadomość i dobrą informację, bo z tego co widzę na różnych forach, do których oczywiście należę, grzybowych, w lasach już się pojawiają pierwsze okazy, prawdziwki, kurki. No naprawdę wysyp się zaczął, niektórzy mówią, że naprawdę jest tego dużo, czyli koszyk, wygodne buty, no i oczy dookoła głowy. No a wiecie, że jest niedziela. No to niedzielny spacer po obiedzie jest wskazany, więc nawet obowiązkowy. Więc no warto spacerować, ale przy okazji poszukać czegoś tam w mchu, bo być może jakiś wyskoczy tam piękny prawdziwek, dorodny. Tylko pamiętajcie, zbieramy to, co znamy, żeby leśna przygoda skończyła się pyszną kolacją, no a nie wizytą u lekarza. A za moment w SK2 bardzo wakacyjny numer, nowość, Bledka, Tańcz.
1: SK2.

0: Ale fajny klimat ma nam, kocham cię, kochanie moje, w Radiu SK2. My mamy początek sierpnia, czyli no dla wielu z nas to ciągle środek wakacyjnego szaleństwa. I oczywiście najważniejsze pytanie brzmi, czy będzie jeszcze plaża i klapki? No czy czas wyciągać już kurtkę z szafy? No i słuchajcie, sprawdziłam, prognozy pokazują, że sierpień, no niestety nie wszędzie będzie tak samo słoneczny. Najwięcej powodów do uśmiechu mają mieć mieszkańcy południa Polski, no a w innych miejscach może być trochę więcej chmur i przelotnego deszczu. Czyli w sumie, no w sumie klasyk polskich wakacji. Jedni smażą się nad wodą, inni robią zdjęcia z parasolem. No, ale spokojnie, bo lato, jak mówią synoptycy, jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. I tego się trzymamy, a w przyszłym tygodniu mają być upały wszędzie. A teraz u nas Michał Szczygieł, Nic tu po mnie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Zbliżamy się do godziny 15, a to była jedna z ulubionych piosenek wszystkich radiowców, czyli Ania Karwan. Słucham Cię w radiu co tydzień. Po godzinie 15 SK2 nie zwalnia tempa i polecą u nas dalej najlepsze polskie hity. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za momencik.
1: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Spore utrudnienia i kilkukilometrowy korek na S3 obok Szczecina. To po zdarzeniu 4 samochodów są 2 osoby poszkodowane. Do wypadku doszło między Gryfinem a Szczecinem na wysokości węzła Klucz.
2: Zablokowany jest prawy pas ruchu. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia.
1: Mówi Nikola Podzińska z policji w Szczecinie. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 16. Alerty i ewakuacja kolejnych regionów w Grecji. To w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. W ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem zginęło 3 strażaków. Polski MSZ wydało ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny. Na koniec sport. W chińskim Ningbo trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Biało-czerwoni walczą z USA o swój 3. złoty medal w lidze. Po 2 pierwszych setach jest remis, trwa 3. set. W nim wyrównana walka jest 22-22.
0: No i co, obserwujemy jak siatkarze?
1: Oczywiście.
0: I co, udało się ten 3. set, bo jest 1-1 na ten moment.
1: Jest 1-1 i cały czas jest 1-1 i jest 22-22, także zaraz się ten 3. set wyjaśni, no ale po której stronie?
0: I czekamy, ale będziemy was o tym informować. Antonina Van Dessel, na pewno o tym jeszcze wspomnę, ale przejdźmy do muzyki, żeby troszkę, no troszkę schłodzić te emocje. Zaczynamy.

Maryla Rodowicz, Łatwopalni. Ja obiecywałam, że będziemy zaglądać, co dzieje się podczas finału Ligi Narodów, naszych siatkarzy biało-czerwonych, którzy grają z USA. No i no niestety, na ten moment 2-1 dla Stanów, ale rozpoczął się czwarty set, więc jeszcze nie wszystko stracone i oczywiście mocno trzymamy kciuki, no bo Polacy no walczą i grają wspaniale. I zawsze mówimy o piłkarzach, a nie doceniamy siatkarzy i oni zawsze są tak gdzieś bardziej z boku, no ale to, co oni robią na boisku, to jest naprawdę wielkie, wielkie wow. Więc jesteśmy w emocjach, czwarty set rozpoczął się i będziemy obserwować. No i oczywiście biało-czerwoni do boju. SK2. A teraz mega dobry numer. Krzysiu Zalewski i jego Kurier. Posłuchajmy.

0: wehikuł czasu.
1: W naszym wehikule czasu lecimy do 1980 roku, kiedy to w Polsce narodziła się Solidarność, no a na świecie ruszyła całodobowa stacja informacyjna CNN. No ale dla nas najważniejsze, muzycznie, Izabela Trojanowska wylansowała swój wielki przebój Tyle samo prawd, ile kłamstw. Tutaj muzykę napisał Romuald Lipko z Budki Suflera. No i ciekawostka, autor tekstu Andrzej Mogilnicki, początkowo nie był zupełnie przekonany do współpracy z aktorką. Mówił, że aktorka, że zaśpiewa, że nie jest jakoś do niej do końca przekonany i nie bardzo jakoś to widzi. Ale kiedy się z nią spotkał i poznał Izabelę Trojanowską, no to uznał, że stworzy piosenkę skrojoną specjalnie dla niej. Piosenkę, która mówi o silnej i niezależnej kobiecie. No i oczywiście piosenka bardzo szybko zdobyła ogromną popularność, no i do dzisiaj jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów lat 80. no i jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów Izabeli Trojanowskiej. Zatem posłuchajmy już teraz.

0: SK2.
1: Słuchasz gwiazdy Top of the Top Sopot Festival 2026.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał?

0: To była nowość od superduetu Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. I ja wam powiem i opowiem, że na taki duet no myślę, że bardzo dużo osób czekało, dlatego że tych dwoje artystów, których no doskonale znamy i lubimy, dopiero teraz, no i właśnie, tu szok, dlaczego dopiero teraz spotkali się przy wspólnej piosence? I ostatnio Dawid i Margaret wpadli do naszego studia i opowiadali, jak wyglądała praca nad tym hitem, kto pierwszy rzucił pomysł na tę współpracę i czy łatwo było połączyć ich dwa muzyczne, no odmienne światy. Jeżeli jesteście ciekawi rozmowy, no to wpadajcie na nasze media społecznościowe, bo tam czeka cała historia tej współpracy. Możecie zobaczyć i posłuchać. Zachęcam. A za moment u nas... Muzy i Narcyz, czyli klasyka gatunku.
1: SK2.
2: SK2. Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
16: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
17: Bierzemy.
15: Buen provecho.
17: A to co?
16: No, owoce, ale morza.
18: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
19: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
20: I po reklamie.

0: Za moment 16, a to był perfekt, niewiele ci mogę dać. Za to Radio SK2 może dać wam bardzo wiele najlepszych polskich hitów, więc po 16 koniecznie bądźcie z nami na start Sylwia Grzeszczak, Budka Suflera, Anna Jurksztowicz. A dodatkowo po godzinie 16 ploteczki z naszego show biznesowego polskiego podwórka. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor.
9: Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
15: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Jutro poniedziałek, ale to nie oznacza, że nie można myśleć o kolejnym weekendzie. W nim hiszpańskie kino w Koninie. Niedługo w Kino Café zobaczycie film Pedra Almodovara pod tytułem Gorzkie Święta. To historia kobiety, która po śmierci matki rzuca się w wir pracy, tak by nie oddać się żałobie. Seans już 7 sierpnia o godzinie 18.
18: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Mamy złoto w siatkarskiej Lidze Narodów. Po zaciekłym 5-setowym pojedynku biało-czerwoni wygrali nad USA 3-2. Całe spotkanie było mocno wyrównane. Dodajmy, jest to trzecie zwycięstwo w Lidze Narodów biało-czerwonych. Pędził na hulajnodze 80 km na godzinę. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie koło Łodzi. Mundurowi namierzyli go podczas kontroli kierowców w terenie zabudowanym. Mężczyzna przyznał, że dokonał modyfikacji jednośladu. Sprawą ma zająć się sąd. 6 nadmorskich kąpielisk nadal z zakazem kąpieli. To przez obecność bakterii E. coli i enterokoków. Najwięcej zamkniętych kąpielisk jest teraz w Darłowie, a aktualne informacje o ich stanie znajdziemy w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
0: Teraz mogę, zrobili to 3-2, a wszyscy
19: Polska
0: nie wiedzieli. Tak, ale słuchajcie, co to były za emocje? Ja, tak jak mówię, ja nie jestem sportowym świrem, ale jak takie rzeczy się dzieją, no i nasze przystojne chłopaki grają, to my z Kubą tutaj do ostatniej chwili po prostu czekaliśmy, no i się udało. Antonina van Dessel, godzina 16:01, niedziela, zaczynamy bardzo w dobrych humorach kolejne spotkanie i na początek Sylwia Grzeszczak, Małe Rzeczy.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No to jest tak dobre, nic dodać, nic ująć. Męskie granie orkiestra, Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, numer tańcze. No i tutaj się zatrzymam, bo słuchajcie, Radio SK2 ma dla was nie lada gratkę. Możecie zgarnąć przez całe wakacje od nas karnety na męskie granie i usłyszeć numer, no właśnie między innymi ten numer tańcze na żywo. Więc jeżeli chcecie dostać takie karnety, no to słuchajcie nas od poniedziałku, no i polujcie, bo być może to właśnie do was trafią karnety i będziecie mogli bawić się na żywo i poczuć te wszystkie emocje. Ja bardzo polecam.
2: SK2.
1: A już teraz u nas Doda i jej znak pokoju.

To był Paweł Domagała i jego numer Weź nie pytaj. Są takie historie, przy których człowiek od razu mówi wow. Słuchajcie, właśnie trwa niezwykłe wyzwanie Karoliny Szczepaniak, naszej dwukrotnej reprezentantki Polski na Igrzyskach Olimpijskich, która płynie przez Bałtyk ze Szwecji do Polski. I to nie jest takie zwykłe pływanie, żeby sobie zrobić wyzwanie. Karolina robi to wszystko dla Piotrka, żeby zebrać 200 tysięcy złotych na rehabilitację chłopca, który pod koniec czerwca w wyniku niefortunnego skoku do basenu doznał ciężkiego urazu kręgosłupa. No i na ten moment Karolina ma za sobą już ponad 105 kilometrów, więc już jest coraz bliżej celu. 105 kilometrów w wodzie. Nieźle, co? A zbiórka przekroczyła 200 tysięcy i na liczniku jest już prawie 300 tysięcy. Naprawdę to są rzeczy wielkie. I czy wyobrażacie sobie tyle godzin z falami, zimną wodą i własnymi słabościami? A ona cały czas płynie dalej. To jest jedna z takich historii, które pokazują, że wielkie rzeczy często zaczynają się od jednego człowieka i ogromnego serca. Oczywiście my będziemy obserwować i trzymamy mocno kciuki za Karolinę, bo to naprawdę coś wow. A za moment u nas nowość Sarsa, czy będziemy się pamiętać? SK2

0: Bajm noc po ciężkim dniu. Teraz mam dla Was historię, przy której można powiedzieć, że polski show biznes naprawdę potrafi zaskoczyć. Wyobraźcie sobie wesele, tradycyjne polskie wesele, parkiet, muzyka, no i nagle obok siebie patrzycie, bawią się razem. Doda, Michał Wiśniewski, Mandaryna. No, coś takiego się wydarzyło. W sieci pojawiły się nagrania z tej imprezy, no i internauci od razu zaczęli komentować to nietypowe spotkanie. No bo wiecie, jak to jest. Czasem idziesz na wesele, myślisz sobie, będzie spokojnie, posiedzę przy stole, pojem, trochę słodki stół, trochę słony stół, a potem okazuje się, że tańczysz obok ludzi, których plakaty kiedyś wisiały na ścianach w twoim pokoju. No i właśnie, za takie nieoczywiste momenty kochamy imprezy, no bo nigdy nie wiadomo, kto złapie za mikrofon albo kto ruszy obok ciebie na parkiet. A muzycznie za moment Dawid Podsiadło, Mało Miasteczkowy w SK2. SK2.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
9: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach!
12: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: tak muzycznie. Bardzo przyjemnie kończymy godzinę 16. To była Sanach i jej Szampan. Po 17 na dobry początek Natalia Nykiel, Marisa i Kasa. I jeszcze więcej tego dobrego będzie, więc koniecznie zostańcie z nami, bo Radio SK2 na niedzielne popołudnie jest idealnym wyborem. Słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
10: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Tomasz Fornal z nagrodą MVP, a biało-czerwoni umocnili pozycję światowego lidera. Polscy siatkarze wygrali finałowe spotkanie tegorocznej Ligi Narodów z USA. Mecz zakończył się wynikiem 3-2 w setach. Nasi rodacy odebrali już trzeci złoty medal w lidze. Triumfem powiększyli również swoją przewagę na światowym rankingu. Znajdują się na pozycji lidera z blisko 52 punktami przewagi nad drugim miejscem, które zajmują obecnie Włosi. Tragiczne doniesienia z Grecji. Zderzyły się dwa śmigłowce straży pożarnej. Jak przekazały tamtejsze służby, do wypadku doszło podczas akcji gaśniczej prowadzonej w rejonie na zachód od Aten. Trwa operacja ratunkowa. Południowa Polska wciąż z ostrzeżeniami IMGW przed upałem. Alerty drugiego oraz trzeciego stopnia obowiązują do jutrzejszego wieczora. Najcieplej ma być w południowo-wschodnim narożniku kraju. Tam jutro możliwe nawet 37 stopni Celsjusza na termometrze.
0: Kuba, czy ty byś chciał pojechać do 5-gwiazdkowego luksusowego hotelu całkowicie za darmo?
10: A czemu nie? Jak no za darmo?
0: I w tej godzinie właśnie powiem, jak to zrobić i dostać to całkowicie za free od Radia SK2. A
10: to
0: że
10: ja
0: mówisz?
10: Słucham.
0: No ja myślę. A że jeszcze mówisz, że pogoda ma dopisywać?
10: No, aż za bardzo.
0: Aż za bardzo. No słuchajcie, wszystko się składa do kupy, więc słuchajcie nas uważnie. Antonina Van Dessel. Dzień dobry w niedzielę.
11: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
0: I na początek Natalia Nykiel i Error z takim trochę klubowym bicikiem, no to posłuchajmy.

Aj, Zio i magiczne słowa w Radiu SK2. A ja, jak obiecałam, tak słowa dotrzymam. Już wam za moment powiem, co zrobić, żeby wygrać od Radia SK2, dostać całkowicie za darmo pobyt w luksusowym hotelu w Polsce. No bo wiecie, że lato dobrze smakuje za granicą, no ale jednak co nasze najlepsze i lato... Wakacje najlepiej smakują po polsku. No i właśnie my w Radiu SK2 mamy dla Was coś wyjątkowego. Zabieramy Was na wakacje marzeń w najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Po prostu w całej Polsce mamy przez całe wakacje, rozdajemy super hotele od gór, przez morze i przez Mazury. No i do wygrania w tym tygodniu będzie hotel Sofitel Grand Sopot już od jutra. I to jest legendarny hotel, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Przy samej plaży w Sopocie, przy samym molo, super luksusy, no piękny hotel, no co ja tutaj będę więcej mówiła, strefa spa. Rozmarzyłam się. Co trzeba zrobić? Wystarczy wejść na naszą stronę sk2.pl, napisać, który wakacyjny zakątek Polski kochacie najbardziej i dlaczego, no i później czekać, bo wybrane osoby zaprosimy do naszego quizu antenowego o Polsce. No i każdy, kto zagra na antenie, otrzyma wakacyjny zestaw kosmetyków, więc to jest nagroda gwarantowana, a ten, kto odpowie na najwięcej pytań, no to w piątkowym finale zgarnie ten pobyt, więc no, drodzy Państwo, nie czekajcie, zgłaszajcie się już teraz na sk.pl, no i pokażcie nam, dlaczego ta Polska jest najfajniejsza. SK2. A teraz coś, czego dawno nie słyszałam. Cyrko i prywatny bal. Posłuchajmy, tak z przytupem.

0: Wehikuł czasu.
1: My naszym wehikułem czasu ruszamy w kolejną podróż. Tym razem cofamy się do 1986 roku i to właśnie wtedy zespół 2 plus 1 zaprezentował swój wielki przebój Iść w stronę słońca. Piosenkę, która no, do dzisiaj brzmi jak taki gotowy przepis na dobry humor. No bo trochę słońca, trochę wakacji i dużo pozytywnej energii. I czego chcieć więcej? No niczego. Ten numer stał się jednym z największych hitów zespołu, no i do dzisiaj jest jednym z tych kawałków, które no potrafią porwać do śpiewania już od pierwszych dźwięków. A co działo się jeszcze w 1986 roku? No działo, bo w kinach pojawił się kultowy Top Gun z przystojnym Tomem Cruise'em, a świat zachwycał się pierwszą wersją gry The Legend of Zelda. W Polsce królowały na listach przebojów polskie gwiazdy, no i to był taki czas, kiedy królowały też wielkie fryzury na ulicach, czyli takie natapirowane, kolorowe ubrania, no i muzyki, która do dzisiaj wraca z ogromnym sentymentem. Więc my teraz też wróćmy, sentymentalną podróż odbędziemy i wracamy do 1986 roku. 2 plus 1, iść w stronę słońca w SC2 już teraz.

Może mam wszystko, a może już całkiem nic. Chcę wiedzieć na przyszłość, co robić, gdy brak mi sił.

0: To była nowość od Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów. Co mi tam? I to jest numer, który jest w notowaniu do gorącej polskiej dwudziestki, więc wchodźcie na naszą stronę sk2.pl i jeżeli Wiktoria Kida i numer Co mi tam spodobał się wam i wpadł w ucho, no to warto głosować, dlatego że notowanie w każdy piątek u Łukasza Zduńczyka po godzinie 18. No i z tego co widzę, Wiktoria Kida ma szansę wskoczyć nawet na podium, jak będziecie głosować. Także wiecie co robić, jeżeli ten numer lubicie i podoba wam się, no to warto zagłosować i pomóc troszeczkę. A za moment muzycznie Wilki na zawsze i na wieczność w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie. Mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Kartapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
17: I po reklamie.

0: Za chwilkę na zegarach godzina 18. To był Ryszard Rynkowski. Szczęśliwej drogi, już czas. I to chyba taki sygnał dla mnie, bo ja już powoli was zostawiam z najlepszymi polskimi hitami. Po 18 na start Monika Brodka, miał być ślub. No i dalej będzie się jeszcze bardziej działo na tej playliście. Antonina van Dessel, wysyłam wam niedzielne wieczorne buziaki. Dobrego tygodnia, dobrego startu poniedziałkowego. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: I po reklamie.
8: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Groźny wypadek w Jeleniej Górze. Mężczyzna wjechał na chodnik i potrącił 2 osoby. W ciężkim stanie trafiły do szpitala.
9: 70-letni mężczyzna wjechał na pas prawoskrętu. 31-letnia kobieta uderzyła w niego i wjechał na pobocze.
8: Relacjonuje Beata Sosulska-Baran z jeleniogórskiej policji. Kierujący byli trzeźwi. Szczegóły wypadku badają służby. Upały szybko do nas wrócą. Ostrzegają synoptycy IMGW. Południową część kraju objęto już alertami 2 i 3 stopnia. Jutro najcieplej ma być w południowo-wschodniej Polsce. Tam temperatura maksymalna w dzień może osiągnąć nawet 37 stopni Celsjusza. Większość ostrzeżeń obowiązuje do jutrzejszego wieczoru. Synoptycy nie wykluczają jednak, że upały mogą się utrzymać jeszcze przez kolejne dni. Na koniec sport i piłkarska ekstraklasa. Na stadionie we Wrocławiu trwa już spotkanie Śląska-Wrocław z Rakowem Częstochowa. Z kolei o 20.15 GKS Katowice zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radom.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawia twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Tak zakręcam.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
0: I po reklamie.

0: SK2 Konin.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam.

0: SK2 Konin.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: SK2.
1: SK2.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. I on garściami